Maikura na nimnyame yi die sɛ no. Maikura no ti sɛ nyankopɔ yi. Da odi tumi. Nyɛ nanim na ti obi ni wɔ, ya wɔne ne wɔne yɛ.